Tuliweje, tulaleje, tufanyeje, tukunyeje. Tuliweje, tulaleje, tufanyeje.

Mi la satenga nta Burkina Faso mam ta Burkina on sigi wodugo langande wodugo rahmatabo rahmatan rare tin yiki ndik montere nanching lango.